0: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangeršič.
1: Na 14. mestu smo slišali simpatični parček Shawn Mendes in Camila Cabello ter njun hit Senorita. Mesto više je pa novost prejšnjega tedna Jennifer Lopez Baila conmigo.
0: 13. mesto.
2: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo.